Muziki biashara matangazo anaitwa Mr. Rambo Sekeja ngwana Suzana eh. Ndio pande sana mara sema bwana Rusi hebu gusa bana ngoma itwayo Dodo. Ya wana extra muzika bana. Isuze moyo wake bana. Agadi wake anasubiri dina bana. Dakadudu. Nataka nikipita naye mikono juu ndo mateka watu.